27 września, witam Was, Radio Mix. A co za tym idzie, jeśli 27 września, to znaczy, że dzisiaj pierwsza niedziela w jesiennym wydaniu Radia Mix. Tak, tak, już od wtorku jesień na terenie Metro Vancouver. Sami musicie przyznać, że oprócz piątku, ta jesień jak na razie dosyć łaskawa, temperatury dodatnie i to sporo. Jeszcze w krótkich spodenkach sporo ludzi chodzi, w krótkich rękawkach również. Mnóstwo ludzi biega, ale to bez względu na pogodę najprawdopodobniej. Także na razie po 4 dniach, aby taka jesień była cały czas, to chyba nie możemy marzyć o niczym bardziej pogodnym, jeśli chodzi o nas. Radio Mix do godziny 10, od 8.30, a więc dosłownie od kilkudziesięciu minut, 100.5 FM, ale o tym jeszcze powiem. My, polscy siatkarze, mistrzami Europy, oczywiście zakwalifikowali się tym samym do olimpiady, która odbędzie się za niespełna 2 lata w słonecznym stanie Kalifornia, ale na razie mkną do przodu i nie ma końca. U nas 33 minuty po godzinie 8, a więc zaczynamy.

0: Sawa. Czy wtopiłam się w tło?
1: Zespół Obrazki otworzył naszą audycję Radia Mix. Zespół Obrazki. Jeśli macie okazję, to posłuchajcie tego zespołu z wokalistką Moniką Dejk-Ćwikła. Nagrał tylko dwa albumy, ponieważ w roku 2022 wokalistka, czyli Monika Dejk-Ćwikła, zmarła tragicznie. Utwór zatytułowany Najtrudniej. 8:43 na naszym zegarze w niedzielę, 27 dzień września. Pierwsza audycja jesienna Radia Mix, a więc jeszcze przez następne 3 miesiące. Mam nadzieję, że to, co widzicie za waszymi oknami, będziecie mieli aż do samej zimy, która mam nadzieję będzie tak samo łaskawa, jak i obecna jesień, która od 4 dni zawładnęła nie tylko metrem Vancouver, ale również całym światem. Radio Mix od godziny 8:30 do godziny 10:00 100.5 FM lub przez internet koapradio.org. Tam polska flaga i nazwa naszej audycji, lub również
2: if you want to listen to us anywhere you travel, you can go into your Google Play Store and then download the Radio Player Canada app, and you can listen to your favorite radio station, Co-op Radio, CFRO 100.5 FM.
1: Oczywiście za całkowitą darmochę możecie pobrać aplikację Radio Player Canada na wasze telefony, ponieważ z nimi nie rozstajecie się prawie wcale. No, może oprócz tego, jak śpicie, i to nie wiadomo, czy pod poduszką gdzieś tam nie jest. I tam pod literką C, Co-op Radio, a w niedzielę od 8:30, przynajmniej w tej strefie czasowej, w której się znajdujemy, możecie słuchać nas jako Radio Mix. Dzisiejszy dzień, 27 dzień września, tak jak mówiłem, pierwszy dzień jesieni. W tej chwili patrzę na mapę pogody, która z różnych względów się właśnie teraz otworzyła. 8 stopni powyżej zera w tej chwili w downtown Vancouver. Jakiś bieg się odbywa, trudności z dojazdem do naszego studia, ale się udało. Rozpoczął się o 8:30, także mam nadzieję, że jeżeli macie w planie dzisiaj przyjazd do downtown Vancouver, to już będzie po tym biegu i nie będzie problemów z zaparkowaniem samochodu, no chyba, że tak jak zwykle w takich przypadkach namawiam was do tego, żebyście skorzystali z publicznego transportu, ponieważ on w tym momencie jest najbardziej bezpieczny. No właśnie, widzicie? I to właśnie tak właśnie jest. No dobrze, w każdym razie nie ma tego, co miało być. W związku z tym przechodzimy do muzyki. Natalia Muyanga. Natalia Muyanga, przedstawiałem ją kilka razy w naszej audycji, wydała swój nowy singiel, nową piosenkę zatytułowaną Pokochaj mnie ponownie, a wam chciałbym zaproponować, żebyście wsłuchali się w ten głos. Ten głos to jest po prostu głos, którego chyba nie ma nikt. Natalia Muyanga zresztą skończyła drugi stopień wokalistyki jazzowej i mam nadzieję, że w tym kierunku pójdzie, ponieważ wokalistek jazzowych chyba nam trochę brakuje. Natalia Muyanga w nowym utworze.

Natalia Muyanga i ten hipnotyzujący głos. Utwór Pokochaj mnie ponownie, ten soulowo-popowy walc powstał dzięki w pełnej analogowej sesji nagranowej wiernej tradycji lat 60. Możecie zobaczyć klipa na YouTube, wystarczy wpisać Natalia Muyanga, Pokochaj mnie ponownie i tam Natalia Muyanga siedzi przed stoliczkiem, na którym stoi magnetofon ZK. Nie wiem jaki, czy 120T, czy 140T. Różnica była taka, że 120T był dwuścieżkowy, 140T był czterościeżkowy, ale warto pokazać może swoim dzieciom, może wnukom wręcz nawet, na jakim to sprzęcie kiedyś się nagrywało i odsłuchiwało utwory z tamtych właśnie lat, kiedy magnetofon ZK 120 lub 140T, no to było marzenie wszystkich tych, którzy interesowali się jako tako muzyką i chcieli ją zatrzymać na troszeczkę dłużej niż tylko na te kilka minut, kiedy mieli okazję posłuchać w radiu. Za 10 minut godzina 9, Radio Mix do godziny 10. Znalazłem to, co nie mogłem znaleźć przed Natalią Muyangą. To takie nietypowe święta na dzień dzisiejszy. Dzisiaj Światowy Dzień Turystyki, co niektórzy na pewno się cieszą, bo jeżdżą na lewo i na prawo, wzdłuż i wszerz, zwiedzają wszystko to, co się da. Również Międzynarodowy Dzień Głuchych, Światowy Dzień Rzek. I jeżeli chodzi o Polskę, to Dzień Podziemnego Państwa Polskiego, Święto Wojsk Obrony Terytorialnej i Święto Infrastruktury Wojskowej. To tyle, jeśli chodzi o takie święta nietypowe, które również każdego dnia występują. 604-684-7561, numer do naszego studia do godziny 10. Nasza linia jest otwarta i e-mail radiomix.mix. Pisane razem @gmail.com, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. O tym, że 24 godziny na dobę, to już nawet nie mówiłem, bo wszyscy o tym wiedzą. Co w dzisiejszej naszej audycji? No, tak drobnym walczykiem tą pierwszą niedzielę do godziny 10 spędzimy razem. Kilka nowości, nie aż tak dużo jak tydzień temu, ale trochę się znalazło, na pewno by się znalazło na całą audycję, ale też chciałbym, żebyście posłuchali czegoś innego. Obrazki to grupa, która należała, czy należy nawet do tak zwanego rocka progresywnego i jeszcze jeden zespół z tak zwanego gatunku, z tegoż gatunku wystąpi dosłownie za kilka minut z wielką przyjemnością. Będę miał go okazję Wam zaprezentować, aczkolwiek już kilka razy w naszej audycji występował. Może kilka słów o serialu Lalka, który no wywołał sporo kontrowersji do tego stopnia, że nawet premier Donald Tusk napisał w swoim serwisie: każdy ma prawo do swojej oceny, tylko błagam, nie pozabijajmy się przy tej okazji. Tyle Donald Tusk. Jeśli mieliście okazję oglądnąć, to zadzwońcie, może podzielcie się waszymi opiniami. Ja oglądałem cały serial i muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podobał. Naprawdę. I bardzo gorąco polecam. Nawet jeśli wam się nie będzie podobał, to warto zobaczyć naprawdę ten serial. A 30 września, o ile się nie mylę, na ekranach kin, dobrze, 30 września wejdzie kinowa wersja Lalki, w której występują m.in. Marcin Dorociński jako właśnie on, Kamila Urzędowska i Marek Kondrat. No ale o tym jeszcze będziemy mówili. I co jeszcze? I to chyba wszystko. Kilka ogłoszeń, nie za dużo, bo nie za dużo do nas dochodzi. Aha, i jedna bardzo ważna wiadomość. Nie będzie wyników polskiej ekstraklasy, ponieważ w tej chwili w Europie Liga Narodów. Także polska ekstraklasa odpoczywa, wraca dopiero za tydzień. Ale chociaż ktoś tam gra. Polska zremisowała z Bośnią Hercegowiną 0-0 bez komentarza. No dobrze, to by chyba było na razie tyle. Na naszym zegarze za 7 minut godzina 9, Radio Mix do godziny 10, 100.5 FM w niedzielę, 27 dzień września. Bem i Beck, powrotna bossa nova w Radio Mix.

Zespół Bem i Beck w powrotnej Bossa Nowej. Za 40 sekund godzina 9 w niedzielę, 27 dzień września, pierwsza niedziela jesieni, jeśli chodzi o Radio X i ogólnie pierwsza niedziela jesieni roku 2026 roku. Nawet się nie obejrzycie, nawet nie zdążycie zaglądnąć, co za waszym rogiem. A już święta przyjdą do nas. Trochę jeszcze zostało, ale naprawdę sami o tym wiecie, że bardzo szybko ten czas mija. W najbliższą środę 30 września, dzień wolny od pracy, dzień pojednania, oczywiście święto, które nie tak dawno dotknęło, że tak powiem, wszystkich ludzi w całej Kanadzie, jeśli chodzi o dzień wolny, i brawa przynajmniej tutaj dla naszego rządu, bo dlaczego tylko mieliby je mieć pracownicy rządowi, chodzi o dzień wolny. Wszyscy mieszkamy w Kanadzie i też nam się to należy. W każdym razie nietypowo w połowie tygodnia, bo jest to środa, no ale zawsze dzień wolny dodatkowy, na dodatek płatny, cóż innego nam potrzeba. Bardzo niewiele. Wystarczy właśnie dzień wolny i na dodatek płatny. Dzień pojednania 30 września w najbliższą środę. Jeśli chodzi o kino, wczoraj zakończył się 51. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Jeśli macie dojście do polskiej telewizji, na chyba TVP Kultura możecie zobaczyć całą ceremonię rozdania Złotych Lwów. Długa, ale warto zobaczyć, jak to jest robione w Polsce, nie tylko jak to robią nasi kumple z południa. Ciekawe, bardzo ciekawy program. Powiem wam tylko kilku laureatów tegoż właśnie festiwalu. Główną rolę kobiecą, główna nagroda przypadła Jaśminie Polak za film Egzotyk. Za główną rolę męską nagroda przypadła Ansonowi Bunowi za film Dobry Chłopiec. Nagroda publiczności. Również publiczność miała coś do powiedzenia. Również nagrodę zdobył film Dobry Chłopiec. Szafirowe Lwy zdobył film zatytułowany Czarna Godzina. Srebrne Lwy, film Powiedz Mi, Co Czujesz, i Złote Lwy przeszły na film zatytułowany Przez Ścianę. Muszę wam powiedzieć, że czekam na ten film, kiedy w końcu wypłynie do ogółu, dlatego że bardzo ciekawie się zapowiada. Z tego, co się orientuję, to dwie osoby są skazane, przebywają w więzieniu, dzieli ich ściana i przez tą ścianę przez kilka lat ze sobą rozmawiają w jakiś tam sposób, nie będę mówił w jaki, i później decydują się na ślub i dopiero na ślubie się widzą po raz pierwszy. Ciekawe, między innymi w rolach głównych Marysia Dębska. Pięknie, czekam na ten film. To tyle, jeśli chodzi o 51. Festiwal Filmów Fabularnych w Łodzi. Tak sobie marzę, który film zdobyłby złotego kalosza na Festiwalu Filmów Polskich w Vancouver, ale niestety w tym roku z przyczyn obiektywnych ten festiwal się nie odbędzie. A szkoda. Złoty kalosz też był fajną nagrodą. Chyba tak się nazywał. Złoty kalosz. Piękna, piękna nagroda. Ale nie ma. No to trudno. No dobrze, 3 minuty po godzinie 9. Nowy utwór Krzysztofa Zalewskiego, w tej chwili zatytułowany Jednakowi.

Krzysztof Zalewski w nowym utworze Jednakowi. W piątkowej audycji Piotra Stelmacha Głośni jak miłość w Radiu 357 jest nie za długi, króciutki wywiad z Krzysztofem Zalewskim, który w tym samym czasie nagrywał właśnie w kolejnym, w innym studiu Radia 357 mini koncert, który niebawem będzie można zobaczyć na kanale YouTube Radio 357 Music. Także jeśli macie dojście, jeśli jesteście patronami Radia 357, to możecie cofnąć się do tegoż podcastu i posłuchać rozmowy z Krzysztofem Zalewskim i nie tylko. Również Artur Rojek pojawił się w studiu, który opowiadał o swojej nowej płycie, także zachęcam, może to taka reklama tegoż radia, ale zachęcam, nie są to duże pieniądze, a naprawdę bardzo fajne audycje, do których możecie wracać w podcastach. Krzysztof Zalewski. 7 minut po godzinie 9 w niedzielę, 27 dzień września. Tak jak mówiłem, Polska zremisowała z Bośnią Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Jutro kolejny mecz w tychże zawodach, rozgrywkach. Polska zmierzy się ze Szwecją o godzinie 11.45 naszego czasu. W piątek, 2 października, Polska zmierzy się z Rumunią o godzinie 11.45 również. Tutaj będą grali u nas, czyli w Polsce. Jutro grają w Szwecji. O, liga wraca chyba troszeczkę później, dlatego że w piątek, 5 października, kolejny mecz Polski z Bośnią Hercegowiną. I to na razie wszystko. Kolejne mecze dopiero w listopadzie. Także przez najbliższy tydzień polska reprezentacja będzie rozegra ogólnie 3 spotkania. Jak im pójdzie, musicie zobaczyć sami, możecie oglądać nawet. Jutrzejszy mecz zapowiada się ciekawie, na tyle ile będę mógł, to będę jednym okiem rzucał na to, jednym okiem na to spotkanie. Szwecja-Polska, no to może być ciekawy mecz. Zresztą nie można również bagatelizować Rumunii, bo przez takie bagatelizowanie właśnie czasami dzieje się to, co się dzieje, a więc albo się przegrywa, albo się remisuje, albo w ogóle, nie daj Boże, coś innego, czym nawet nie chcę wspominać. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o polską prezentację i szybki rzut oka jeszcze na naszą lokalną drużynę Whitecaps. Wczoraj odbyło się spotkanie pomiędzy drużyną z DC, czyli z Washington. DC zakończyło się remisem 3-3. Dużo bramek, to musiało być fajne, ciekawe spotkanie. Trzeba będzie zobaczyć skróty na tymże właśnie, na YouTubie na przykład, bo tam można to zobaczyć. Prawie 10 minut, za 20 sekund będzie 10 minut po godzinie 9, my do godziny 10. 604-684-7561, jeszcze do godziny 10 nasza linia otwarta, możecie dzwonić, lub Radio Mix MIKS pisane razem @gmail.com. Kolejny utwór z tak zwanego rocka progresywnego, zespół nazywa się Anamor, a utwór zatytułowany Szmaragdowe.

zespół Anamor i Szmaragdowo. Sami musicie przyznać, że te 8 minut i 38 sekund minęło jak batem strzelił, bardzo szybko. Anamor w Radio Mix. 19 minut po godzinie 9, my do godziny 10. Serial Lalka. No właśnie. 16 września miał swoją premierę na platformie Netflix. Ile to raptem? 20 dni temu? No właśnie, niecałe 3 tygodnie temu, a tyle emocji w państwie polskim powstało. Premiera Lalki Netflixa w reżyserii Pawła Maślony wywołała wiele emocji. Część widzów chwaliło produkcję za nowatorskie podejście do literatury Bolesława Prusa i uwspółcześnienie oryginalnej historii. Inni zarzucali, że wykorzystano szyld powieści Prusa i jego bohaterów po to, by nabić oglądalność. Wiele ludzi się wypowiadało na ten temat, między innymi Agnieszka Holland. Myślę, że jeśli dzisiaj robić kolejną wersję Lalki, bo w końcu był i film, i serial, i to takie dość solidne, to ma to sens tylko wtedy, jeśli się to reinterpretuje, powiedziała Agnieszka Holland. Reżyserka dodała także, że jest pewien problem z polską widownią. Ja się boję, że problem polskiej widowni nie tylko tych starszych ludzi, co mają sentyment do PRL-owskich filmów i seriali, ale w ogóle jest taki, że ludzie mają mało ciekawości, że widz lubi słuchać tę piosenkę, którą już wiele razy słyszał. No więc mam nadzieję, że może młodsza widownia i międzynarodowa widownia, bo w końcu Netflix jest platformą, która nie jest krajowa i lokalna, ale jest globalna, zaciekawi się tym i doceni. Również Paulina Młynarska. Troszkę inne podejście do serialu Lalka. Wypowiedziała się na ten temat. Dziennikarka nie ukrywała, że była zawiedziona tym, co zobaczyła. Pierwsze, co mnie uderzyło, to absolutnie przepiękne, wybitne kostiumy oraz fenomenalne aktorstwo. Niestety, w miarę oglądania ręce opadały mi coraz niżej, zaś oczy zachodziły mgłą niedowierzenia, napisała dziennikarska. Młynarska podkreśliła, że najbardziej przeszkadzają jej zmiany w powieści Prusa. Nie chcę być zjadliwie złośliwa, więc postaram się ująć rzecz możliwie kulturalnie i łagodnie. Zmiany wprowadzone w scenariuszu nie są zmianami wynikającymi z adaptowania powieści na potrzeby współczesnego serialu. To jest napisanie tej historii od nowa, z wykorzystaniem tytułu należącego do wielkiej klasyki polskiej literatury oraz imion i nazwisk doskonale znanych nam bohaterów i bohaterek. Gdyby ten serial nie powstał pod szyldem Lalki i Prusa, nie miałabym z nim problemu. Obejrzałabym go jak jeden z wielu polskich seriali, stwierdziła, że mi się podoba albo nie, co w gruncie rzeczy nie ma większego znaczenia, napisała na Instagramie. Marek Kondrat, który gra Rzeckiego w kinowej wersji serialu Lalka, powiedział między innymi, cytuję, obejrzałem pierwszy odcinek i to wszystko, co mogę zrobić dla tego serialu. Intelektualnie nie wytrzymuję próby zestawienia go z oryginałem Prusa. Nie chcę przez to powiedzieć, że nasza Lalka przedstawi cały zmysł powieści, ale go nie zniekształci. Pytania o tak zwaną wolność twórczą wydają mi się bezzasadne. Tyle Marek Kondrat. Ja tylko na zakończenie dodam, co powiedział Donald Tusk jeszcze raz. Każdy ma prawo do swojej oceny, tylko błagam, nie pozabijajmy się przy tej okazji. Tak jak mówiłem na początku, miałem okazję oglądnąć ten serial w całości. Tydzień temu mówiłem o 2 odcinkach. W poniedziałek zaraz szybko zaliczyłem kolejne 4, ponieważ całość ma tylko 6. I bardzo mi się ten serial podobał. Także polecam go wszystkim tym, którzy jeszcze nie oglądali i prosiłbym, żebyście wyrobili sobie zdanie po zobaczeniu tegoż właśnie serialu. Jest inny, od tego trzeba zacząć, ale to nie znaczy, że gorszy. Przedstawienie Łęckiej troszeczkę

inaczej niż w serialu, który miał premierę, no jakby nie było, prawie 50 lat temu. Przypomnę, że w serialu Lalka, który możecie zobaczyć na platformie Netflix, w rolę łęcką wcieliła się Sandra Drzymalska, w rolę Wokulskiego Tomasz Szuchardart. Występują również Jacek Braciak, Maria Kania, Julia Wyszyńska, Magdalena Cielecka i uwaga, Piotr Adamczyk. A w lalce kinowej, która premiera będzie miała 30 września, czyli w najbliższą środę, w rolę Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński, w rolę Łęckiej wcieliła się Kamila Urzędowska i w rolę Rzeckiego wcielił się wymieniany już przeze mnie Marek Kondrat. Także jeszcze raz, serial Lalka na platformie Netflix już do zobaczenia od 16 września. Film Lalka od najbliższej środy w kinach i prędzej czy później wypłynie na światło dzienne i będzie dostępny dla szerszej publiczności. Jestem tego pewny. Polecam. Serial Lalka jeszcze raz w nowym 2026 wydaniu. Pięknie. 24 minuty po godzinie 9. Radio Mix do godziny 10. Pełnia, a więc pan Piotr.

Peter Gabriel. Chyba bez niespodzianek. Jeśli zauważyliście pełnię księżyca, to ci, którzy znają Petera Gabriela, wiedzieli, że zaraz ukaże się jego, no, jego nowy utwór z nowej płyty, która ukaże się jeszcze w tym roku. Face the Wall, twarzą do ściany, to kolejna zapowiedź tejże płyty. Co powiedział o tym utworze sam wykonawca? Po tym, jak w zeszłym miesiącu szukaliśmy szczęścia, możemy pociągnąć tę myśl dalej i dojść do twarzą do ściany, czyli utworu, który patrzy śmierci prosto w twarz. To naprawdę pogodny temat. Tekst częściowo opowiada o starzeniu się i zmaganiu z chorobą, a także o patrzeniu śmierci w twarz. Mam wrażenie, że nie robimy tego wystarczająco często. Wiem, że już o tym mówiłem, ale kultury, w których śmierć jest postrzegana jako normalna część życia, wydają się lepiej sobie z nią radzić i dzięki temu pełniej korzystać z życia. Od tego wszystkiego się zaczęło. Muzyka jest dla wielu z nas procesem pozwalającym uwolnić emocje. Kiedy pod koniec śpiewam i widzę, jak nadchodzisz, jest to właśnie taki oczyszczający moment. Myślę, że to ważny wers. Wraz z rozwojem utworu sytuacja staje się coraz trudniejsza i bardziej intensywna, ale te słowa sugerują, że jest powód, by zachować nadzieję. Nigdy nie wiadomo, czy w studiu piosenka okaże się czymś, co będzie w stanie ponieść ludzi. Wiem jednak, że to przemówi do niektórych osób. Tyle Peter Gabriel z nowym utworem, o nowym utworze zatytułowanym Face the Wall. Jeśli chcecie zobaczyć nagrywanie tegoż utworu, oczywiście całość, no nie całość, ale duży fragment możecie zobaczyć na platformie YouTube. Wystarczy, jak piszecie Peter Gabriel i Face the Wall, tam zobaczycie kilka migawek z tegoż, z nagrywania z tegoż właśnie utworu. 31 minut po godzinie 9, Radio Mix do godziny 10, 100.5 FM w niedzielę, 27 dzień września. Kaśka Sochacka i Cortez nagrali również nowy utwór do filmu Nasza Rewolucja. Film opowiadający historię Jacka i Gajki Kuroniów. Bodajże piątek, o ile się nie mylę, lub w sobotę, ale chyba w piątek w programie telewizyjnym w tak zwanej śniadaniówce Dzień Dobry TVN Kaśka Sochacka i Cortez wypowiadali się na ten temat. Inspiracją do tego utworu był ostatni list Gajki Kuroń do Jacka. Powstał on w nietypowy sposób, ta piosenka, ponieważ reżyser filmu zaprosił Kaśkę Sochacką do zobaczenia tego filmu jeszcze bez muzyki i zaproponował, żeby ona stworzyła do tego, nagrała piosenkę. I finałem tego jest właśnie utwór, który za chwileczkę usłyszycie, a zatytułowany jest Jak my. Kaśka Sochacka i Cortez.

0: audience couldn't believe who was standing in front of him.
1: Bądź dobrej myśli. Kochaj mnie. I niczym się nie martw. Całuję cię najmocniej.

Kaśka Sochacka i Cortez w nowym utworze Jak My, w utworze, który towarzyszy filmowi Nasza Rewolucja, historia Jacka i Gajki Kuroniów. Premiera 11 listopada, film trafi do kin, ale zanim to nastąpi, w październiku historia Jacka i Gajki będzie miała swoją odsłonę również na antenach rozgłośni radiowych oraz w serwisach streamingowych. Pojawi się audiobook z zapisem ich listów czytanych przez Magdalenę Popławską i Arkadiusza Jakubika, a więc dwójki aktorów, którzy wcielili się w główne role, czyli Magdalena Popławska w rolę Gajki i Arkadiusz Jakubik w rolę Jacka Kuronia. To w październiku, słuchajcie, film 11 listopada 2026 roku. Pięknie, również czekam na ten film. To będzie, myślę, fajny film. 37 minut po godzinie 9, a więc chyba czas na pierwsze może ogłoszenie. O! Mikrofon jest włączony, ja wiem o tym.

Zapiszcie sobie w waszych kalendarzach 30 dzień października, to jest w piątek o godzinie 7 wieczorem w Polskim Towarzystwie Zgoda w Dolnej Sali 4015 Fraser Street. Po raz kolejny odbędą się zaduszki jazzowe organizowane przez Polsko-Kanadyjskie Stowarzyszenie Jazzowe. Tym razem wystąpi kwintet Bilakuna, którego możecie teraz posłuchać troszeczkę. Tak.

To mniej więcej was czeka 30 października. Bilety w cenie 30 dolarów dla wszystkich, a dla seniorów i studentów po 25. Więcej szczegółów na ten temat na stronie internetowej PC Jazz Society pisane razem .ca. Lub jak nie wiecie jak wpisać, to w waszych wyszukiwarkach po prostu wpiszcie Stowarzyszenie Jazzowe Vancouver i tam zostaniecie przerzuceni na stronę internetową i tam już na pierwszej stronie informacje na temat zaduszek jazzowych. Przypomnę, 30 października w piątek o godzinie 7 wieczorem w dolnej sali Polskiego Towarzystwa Zgoda.

0: Sorry Boys. Sorry Boys to nazwa zespołu, który przed chwileczką wysłuchaliście w utworze Wracam. Za 16 minut godzina 10, Radio Mix tylko i wyłącznie do godziny 10. Jeszcze jedno ogłoszenie, zapiszcie sobie w waszych kalendarzach. Dzień 17 października odbędzie się drugie spotkanie drugiej edycji wyjątkowego, trzyczęściowego cyklu warsztatów artystycznych, które już wystartowały. Pierwsze spotkanie miało miejsce 19 września. Kolorowe korzenie, Polska przez sztukę, tak jest tytuł tych warsztatów, to pełne ciepła i radości warsztaty, które w twórczy sposób łączą miłość do polskiej kultury, sztuki oraz swobodną ekspresją. Więcej na ten temat znajdziecie na stronie internetowej parasolka.ca. Tam, jeśli wejdziecie na tą stronę, jest to ogłoszenie i tam, jeśli klikniecie na jedno ze spotkań, zostaniecie przerzuceni na inną stronę i tam już bardzo szczegółowe informacje na temat tych właśnie warsztatów, także bardzo gorąco polecam i bardzo serdecznie zapraszam. 17 października, ale tak jak mówiłem, więcej informacji na stronie internetowej parasolka.ca. To ostatnie ogłoszenie, jakie miałem dzisiaj wam do powiedzenia. Dostaliśmy list od pana Adama z Wielkiej Brytanii. Nazywam się Adam. Jestem niezależnym polskim artystą mieszkającym w Wielkiej Brytanii. Chciałbym zgłosić mój polskojęzyczny utwór Póki Mam Czas. To nowoczesny pop-rap z refleksyjnym tekstem o tym, żeby żyć teraz, póki mamy czas. Dla nas to wielka przyjemność. Pan Adam w utworze Póki Mamy Czas.
1: Czas leci, my ciągle mówimy jutro. Póki mamy czas, póki mamy siebie, nie odkładaj życia, bo nie wróci ten dzień. Póki mamy czas, póki serce bije.

Adam Zarnowa-Fall, póki mamy czas. Chyba tak to się czyta. Pięknie, dziękujemy bardzo. Za 11 minut godzina 10. Radio Mix tylko i wyłącznie do godziny 10, więc nasza audycja już dobiega końca. Jeszcze jeden utwór się zmieści, a tak poza tym żegnamy się z wami do kolejnej niedzieli. To już będzie październik, jakby nie było. Październik, babie lato w Polsce, u nas lato indiańskie, obojętnie jak to nazwiemy. Piękne, kolorowe liście, bez względu na to, gdzie pójdziecie, opadające już bardzo dużo i bardzo często, ale te kolory, no coś pięknego, to można je tylko porównać do głosu Natalii Muyangi. Coś pięknego, naprawdę. I te szuranie, jak się chodzi. Fajna rzecz. W każdym razie jesień już na całego się zadomowi w tym tygodniu, dlatego że już od jutra nasi kochani synoptycy aż do środy przewidują deszcz, deszcz i jeszcze raz deszcz. I zimno, co dla niektórych. Temperatura taka oficjalna w poniedziałek, wtorek i środę do 16 stopni powyżej zera, więc ciepło. Taka nieoficjalna jak zwykle będzie troszeczkę wyższa, ale przygotujcie się na to, że raczej najbliższe 3 dni czekają was na dni mokre, czyli parasolka, kaptury i tak dalej, ale dzisiaj jeszcze słonecznie, 17 stopni powyżej zera oficjalnie, także wykorzystajcie ten czas na spacery, również z waszymi czworonogami, absolutnie tylko i wyłącznie z waszymi czworonogami, bo od jutra pogoda się zmieni, a później już od czwartku do następnej niedzieli, przynajmniej na razie na dzień dzisiejszy, słońce ponownie zaświeci nad metro w Vancouver. To tyle, my usłyszymy się za tydzień o godzinie 8.30, do tego czasu absolutnie nie zostawiam was sierotami, żebyście nie myśleli, w najbliższą sobotę od godziny 9 do godziny 11 Radio Mix 93.1 FM. Jeśli chodzi o polskie utwory, to zespół Firebirds, a jeśli chodzi o zakończenie naszej audycji, to oczywiście zespół Matthew Good Band, który naszą audycję zakończy. To tyle. Trzymajcie się ciepło, ubierajcie się ciepło, jeśli temperatura nie wystarczająca dla was, a my, tak jak mówiłem, usłyszymy się za tydzień. A do tego czasu